Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtkowi